0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Guten Abend, es ist 19 Uhr, ich heiße Jacek Sabok, ich bin von den internationalen Redaktionen. Meine Sendung heißt Danuta, was bedeutet gib den Ton, und die nächsten zwei Stunden werden auf Polnisch moderiert.
2: Minęła 19 w Radio Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
3: Witamy w Radiu Darmstadt. Słuchają Państwo audycji Danuta, której autorem jest Jacek Sabok. Dziś razem z redaktorem i uczniami z Polskiej Szkoły Polingua poprowadzimy audycję.
1: Dziękuję bardzo za tą zapowiedź. Tak, zgadza się. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie wszystko inaczej. Dzisiaj będzie może nawet czasami troszeczkę nieczysto, z zacięciami, z pomyłkami, ponieważ mamy taką niesamowitą okoliczność i sposobność, że znajdujemy się w potężnej grupie dzisiaj w radiu. Aż ciężko mi to uwierzyć, że my się tu zmieściliśmy. W tej chwili jest nas raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób w środku. A może trochę za szybko policzyłem, ale jeszcze drugi taki zestaw czeka na zewnątrz, ponieważ dziś mamy spotkanie z młodzieżą polsko-niemiecką, która uczy się języka polskiego w polskiej szkole językowej. Czy to jest szkoła językowa?
4: To nie jest szkoła językowa.
1: Po prostu polska szkoła.
4: To jest polska szkoła.
1: Tutaj z boku dopowiada pani nauczyciel Małgorzata Nowak, jest z nami, ale dzisiaj bardziej w roli opiekunki. Po prostu dzisiaj mikrofony i całą technikę radiową przejmują uczniowie.
4: Zgadza się. To jest godzina dla moich uczniów, dla najstarszej klasy z naszej szkoły i dziś oni razem tutaj z panem redaktorem próbują poprowadzić audycję.
1: Super, nie opowiemy wszystkiego od razu i nie zapowiemy wszystkiego, jak było, ale możemy wrócić już tak delikatnie do tego, co wybrzmiało. Kolega, który pięknie otworzył nam audycję zapowiedzią godzinową, nazywa się...
5: Igor Molendowski.
1: Proszę, witamy Igora, czyli już poznaliśmy Igora i kolega, który nam tak ładnie opowiedział, kto przyjechał do studia, to...
3: Michał Osiewicz.
1: Michał Osiewicz. Także mamy już dwie postaci z ilu? Z pani nauczyciel? 11?
4: Dzisiaj będzie nas 10.
1: 10, ale jest jedna dodatkowa pani, która chyba przede mną siedzi w słuchawkach, tak?
4: Zgadza się, już mamy tutaj...
1: Absolwentka.
4: Tak, to jest absolwentka, Korina, tak?
6: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest i Korina. To może już dziewczyny niech też się przedstawią, a tego naszego tajemniczego księcia zostawimy w tym wejściu na sam koniec i to on nam zapowie utwór, który dzisiaj będzie pierwszy grany. Dziewczyny, jak się nazywamy? Poproszę, po kolei.
6: Kaja Krupnik.
1: Kaja Krupnik.
6: Pola Wanji.
1: Pola Wanji. No i tutaj siostra, tak? To już mamy. Więc skład, który w tej chwili siedzi ze mną w studio, już niemalże jest zapowiedziany. Co dalej, szanowni? Przejdźmy może do tego, że to szkoła wróciła do radia, a radio było w szkole. Tak to było?
4: Zgadza się. Jakiś czas temu pan redaktor był u nas w szkole, opowiadał o pracy dziennikarza radiowego, opowiadał, jak się nagrywa wywiady, jakiego sprzętu się używa. I myślę, że dzisiaj o tym opowiemy wam.
1: O tym opowiemy, ale pokażemy też efekty naszej pracy, współpracy i tego, co udało nam się osiągnąć i wypracować, ponieważ zajęcia, na których ja byłem w szkole Polingua, trwały w sumie 2 godziny, chyba nawet nie, bo tam jest przerwa, no ale powiedzmy, że są to 2 godziny lekcyjne. No i ja tak ambitnie podszedłem do tematu, powiedziałem do pani Małgosi, że ja tutaj zaraz nauczę młodzież robić wywiady i działać w radio. Szybko zwątpiłem w to, co powiedziałem na samym początku. Tak się zestresowałem, że jednak to nie pójdzie. Aż tu nagle, w 2 godzinie, młodzież nam zrobiła 4 piękne wywiady. Naprawdę po 45 minutach słuchania tego, na czym polega radio, zrobili świetne 4 takie 3 do 4 minut wywiady. Przygotowanie było na żywo, także nie miały tego zapowiedzianego,
4: tak,
1: absolutnie.
4: Zgadza się, wszystko było na żywo.
1: Wszystko się działo na żywo. Wiedzę dostały w pigułce, dosłownie 15 minut przerwy. Siadły z długopisami, z karteczkami, przygotowały się. Miały partnerów do rozmów, tylko jedna para rozmawiała ze sobą, bo to też należy dodać, że były pary, które miały gościa w rozmowie i tak odpowiednio była to właśnie pani.
4: Zgadza się, byłam jako nauczyciel.
1: Byłem też ja, jako gość przepytywany. Była mama dziewczyn tutaj siedzących przede mną, bo wy jesteście siostrami, tak to już ustaliliśmy. To jest rewelacyjny wywiad, bo tam się bardzo mocno podmiot liryczny zmienia. Tam jest ja, ty, pani i no to trzeba przeżyć. Także w trakcie dzisiejszej audycji będziemy mieli takie 4 mikrowywiady zrealizowane przez młodzież najstarszej grupy, tak? Ty prowadzisz, pani prowadzi najstarszą grupę. No dobrze, już sobie tak nie pojmujmy, już byłaś u mnie w audycji nieraz.
4: Zgadza się.
1: Także znamy się, wiemy o czym rozmawiamy. Fantastycznie, ja się bardzo cieszę, że tu jesteście. Właśnie radio do tego służy i takie radio jak nasze, bo jesteśmy takim radiem obywatelskim, a nasza polska redakcja ma tą misję polonijną. No i kurczę, to wy jesteście właśnie owocem tej naszej misji. Chcemy, żebyście poznawali ten kraj, z którego tutaj wasi rodzice przyjechali, żebyście poznawali ten język. I ja jestem niezmiernie dumny, jest mi bardzo przyjemnie, że ja mogę pokazać tą misję. Właśnie jak nad czym wy pracujecie, jak ładnie wy potraficie mówić po polsku, chociaż słychać to w każdym zdaniu, że jest to problematyka. Dla was językiem codziennym jest język niemiecki, koniec, kropka. I to słychać. W tym akcencie to R już jest R u większości niemieckie, ale świetnie się staracie. No i dzisiaj ja postaram się, już wygasam, bo chcę wygasnąć, postaram się mówić jak najmniej. To jest w moim wykonaniu bardzo trudne. Dziś pałeczkę przejmą uczniowie. Tak zrobimy?
4: Tak zrobimy.
1: To co? Rozpoczniemy sobie muzycznie i tutaj kolega, który się jeszcze nie przedstawił, to Aleks jaki?
0: Skoczylas.
1: Aleks Skoczylas, to jest stary wyga. Ile już audycji poprowadziłeś w tym radiu?
0: No, nie wiem, tak z 5, 4.
1: Pewnie
0: cztery.
1: Tak, no już był parę razy, ten gość się tu dobrze zna. No i ten pan zapowie nam dzisiaj pierwszy utwór. Ja mogę w ogóle dać taką możliwość, że ktoś go włączy. Czy ktoś chciałby włączyć w ogóle utwór? Chodź do mnie, chodź, przebiegnij szybko. Więc Aleks zapowiada, ja ci tutaj pokazuję, bo my robimy tą szkołę cały czas. Cała dzisiejsza audycja będzie też szkołą na bieżąco. Kolega tutaj podchodzi. Ja mam ustawiony pierwszy utwór, tu panu pokazuję, jak on się, nie, pan nie mówi jak się nazywa, bo Aleks musi zapowiedzieć. Proszę zapowiedzieć utwór.
0: Posłuchamy utworu Elektryczne Gitary Dzieci.
1: I ten pan teraz tu przyciśnie i będzie utwór.

0: No to jeszcze może wszyscy to hej. Powiemy hej?
1: Hej.
2: Hej.
0: Hej, było hej na końcu. Wracamy, jesteśmy. Szanowni, co my tu robimy? My dzisiaj rozmawiamy z młodzieżą, która przyjechała do nas z Wiesbaden, z polskiej szkoły Polingua. I tak się o to składa, że w tym pierwszym, a w zasadzie już drugim wejściu, po pierwszym utworze, mam przed sobą przyjemność gościć Korinę, która jest absolwentką już tej szkoły, tak?
1: Tak, dokładnie. Skończyłam jakieś 10 lat temu, skończyłam.
0: 10 lat?
1: Zaczęłam, przepraszam.
0: Okej.
1: Okay. Zaczęłam, skończyłam może jakieś 3 lata temu i 2 lata temu napisałam egzamin B2.
0: Egzamin B2?
1: Tak.
0: Z języka polskiego?
1: Z języka polskiego.
0: To z polskiego też się te B i C wszystkie zdaje?
2: Zgadza się.
0: Wow, ja myślałem, że to tylko ci, co do Niemiec przyjechają, muszą wszystkie B i C zdawać. W Polsce też takie mamy. Wow. No i co powiesz? Jak po tej szkole? Jak wspominasz tą szkołę i czy poleciłabyś osobom zastanawiającym się, czy się szkolić w polskim języku, ten wybór?
1: Tak, jak ja pamiętam polską szkołę, to dla mnie było zawsze, ja miałam tam, na początku miałam dużo przyjaciół i w większości pamiętam dużo gier graliśmy, czy takie, mogliśmy się też uczyć przy tym, jak państwa miasta, to bardzo często graliśmy, no i nie mieliśmy tak dużo ocen, nie pisaliśmy tak dużo dyktant. Tak jak teraz ostatnie lata właśnie z starszych klas, no to tu tam dużo dyktant się pisało. No, ale jak młodsza byłam, to dużo graliśmy przeważnie.
0: Ja jeszcze chciałbym nawiązać do tego egzaminu, o którym mówisz, że go zdałaś 3. To może nie do egzaminu? Nie, dobrze. Pani mi mówi, że nie do egzaminu. My tu mamy też mowę ciała, także idziemy do dalszych tematów. Jest z nami również twoja siostra, która jest też, można powiedzieć, już absolwentką moich wykładów na temat radia i wraz z koleżanką Kają zrobiły pierwszy fantastyczny wywiad, tak? Przedstawcie się, dziewczyny, jeszcze raz.
3: Nazywam się Pola Wandrzi.
0: Pola i?
4: I ja Kaja Krybnik.
0: Kaja, tak. Witamy ponownie. Już się dziewczyny w pierwszym wejściu przedstawiły. I to właśnie Pola z Kają są autorkami, redaktorkami pierwszego wywiadu, który popełniliśmy, kiedy to ja byłem u was w szkole, bo dzisiaj jest ta wizyta taka vice versa, nie? To wy odwiedzacie mnie, z czego się bardzo cieszę. Szczerze mówiąc, to nie był pierwszy wywiad, on był z kolei trzeci, ale pierwszy dzisiaj, który zaprezentujemy. Myślę, że nie będziemy państwa dalej trzymać w niepewności. Niech ten pierwszy, nie wiem, czy dobrze się stało, bo moim zdaniem najciekawszy wywiad na początku puścimy. Właśnie dlatego, że ten podmiot liryczny tam tak pięknie pływa, że można się w pewnym momencie pogubić, kto jest kim, więc ja to zapowiem. Wywiad przeprowadzają redaktorki Pola Wandrzi z Kają Kupnik, a wywiadowaną, czyli pytaną, jest mama Poli i Koriny, które są przede mną w studio. To jest duża zawiłość. Proszę się skupić.
5: Dzień dobry, z tej strony Pola Wandrzi i Kaja Krupnik. Jestem z Radia Kapol i robimy ten wywiad, ponieważ chcemy się dowiedzieć coś o naszych mamach.
6: Mamy dzisiaj gościa, rozmawiamy z moją mamą Katarzyną.
7: Dzień dobry, tak jest, zgadzam się.
5: Skąd pani przychodzi?
7: My mieszkamy w Mainz, a przyjechałam z Polski. Dlatego moje dziecko chodzi tutaj do szkoły.
6: W jakim języku wychowuje się pani dziecko?
7: Moje dziecko, właściwie mam dwoje. Pola wychowuje się w języku polskim i w niemieckim.
5: A chodzą do polskiej szkoły?
7: Tak, Pola chodzi w tym momencie do polskiej szkoły, tutaj w Wiesbaden. Wcześniej chodziła też jej siostra, Korina, która się ukończyła, ponieważ ma już 15 lat i już zakończyła naukę tej szkole.
6: Co chce pani osiągnąć tym, że pani dziecko chodzi do polskiej szkoły?
7: Ważne jest dla mnie, żeby moje dzieci potrafiły się komunikować, rozmawiać w języku, z którego kraju, z którego ja pochodzę, czyli z Polski. Ponieważ moja cała rodzina jest w Polsce, więc chciałabym, żeby moje dzieci potrafiły i rozmawiać, i pisać, i czytać, i ogólnie dobrze się czuły w Polsce, umiejąc ten język.
6: I dlaczego pani wybrała kraj, więc Niemcy?
7: Do Niemiec sprowadziła mnie praca. Przyjechałam do pracy.
5: A co pracuje?
7: Co ja pracuję? Ja pracuję w tym momencie, pomagam osobom chorym. O tak. W ich codziennym życiu, w ich obowiązkach.
6: Ile lat przywozi pani dziecko do polskiej szkoły?
7: Pola, ty już jesteś od trzeciego roku życia, masz teraz 11 lat, 12 będzie zaraz. A Korina jeździła też od trzeciego roku życia, więc jakieś, nie wiem, 13 lat.
6: Okej. Okay. Chce pani jeszcze kogoś pozdrowić?
7: Tak, oczywiście. Wszystkie dzieci mówiące po polsku, mające rodziców pochodzących z Polski, by się nie podobały, by mówiły jak najwięcej. I oczywiście rodziców, im siły dać, żeby kontynuowały to, bo jest ciężka praca, żeby te dzieci jednak rozmawiały w języku polskim. Także tak.
6: Dobrze, dziękuję za wywiad i do widzenia.
7: Do widzenia.
0: I oto właśnie pierwszy ze zrealizowanych wywiadów w szkole Polingua w Wiesbaden za nami. Taką właśnie brzmiał. Ja jeszcze zanim dziewczyny dopuszczę do głosu, to dodam, że wszystkie te wywiady robiliśmy w warunkach tak zwanych amatorskich. To nie są warunki studyjne, dlatego słyszymy jakieś pogłosy, przydźwięki, samochody, bo byliśmy w zwykłej szkole, do której ja zabrałem po prostu radiowy dyktafon.
2: Zgadza się.
0: Tak się to odbyło. Dziewczyny, przesłuchałyście teraz w jakości takiej już porządnej radiowej, tak jak to właśnie będzie lecieć na antenie, jak to wszyscy teraz słyszą, siebie. I co myślicie o tym? Jakie to jest uczucie? Fajnie było siebie w ogóle słuchać? Jesteście zadowolone z tego, co zrobiłyście? Co powiecie?
3: Więc ja jestem bardzo zadowolona, więc nie było najfajniej, więc nie było perfekcyjnie, ale też nie sądzę, że powinno być perfekcyjnie. I więc u mnie tak jest, że ja nie lubię za bardzo słyszeć siebie tak jak kiedyś, więc tak... Nie lubię się tak słyszeć, tak, ten. Ale jestem bardzo dumna z nas.
0: Świetnie. Kaja, co powiesz?
4: No, też było fajne, ale niektóre razy nie wiedzieliśmy, co my mamy mówić, ale potem wiedzieliśmy też.
2: No, świetnie sobie z tym poradziłyście.
0: Tak. Przygotowanie dobre też było.
4: Tak.
0: Tak. Super. No to jeszcze możemy się Korinę zapytać. Korina, fantastyczne imię. Ja się nim bardzo tutaj zachwycam. Już się dowiedziałem w międzyczasie, że imię jest afrykańskie. Co, Korino, o imieniu pochodzenia afrykańskiego powiesz o pracy swojej siostry, mamy i koleżanki?
1: Bardzo mi się podobał ich wywiad.
0: To był pierwszy raz.
1: Tak, to był pierwszy raz, kiedy go słyszałam i chyba też Pola chyba już dała tutaj wywiad, tak? I tego niestety nie słyszałam, nie zdążyłam, ale bardzo się cieszę, że dostały taką szansę, żeby takie coś zrobić i wypróbować.
0: Fantastycznie, bardzo dobrze, że teraz ty jesteś przy mikrofonie, ponieważ zapowiesz nam kolejny utwór, który kto włącza? Kto teraz włącza? Alex?
3: Tak.
0: Zapraszam, chodź do konsoli.
1: A na naszej antenie kolejny hit zespołu Akurat, Fantasmagorie.
0: Bardzo ładnie. I już dobiega nam pan DJ. I który klawisz włączamy? Nie ten, kolego, przecież ty się znasz. Ten, dziękuję.

0: fantasmagorię podczas wybrzmiewania tego utworu, gdy byliśmy na OFF-ie, to sobie tutaj rozważaliśmy w ogóle znaczenie tych fantasmagorii i niełatwe słówko nam się trafiło, ale my z panią Małgorzatą oczywiście wiemy, co to są fantasmagorie. Młodzieży, szanowna, ja nie wiem, dlaczego ja chcę mówić dzieciaki. Ja wiem dlaczego, bo zaczęliśmy od tego utworu dzieci i mi się już tak przywarło. Młodzieży, kochana, w jakim w ogóle wy jesteście przedziale wiekowym? Czy ktoś z was to wie? Tak zaryzykuje?
1: No wiedzą, ile mają lat.
0: Ale tak ogólnie, od do. Wiesz, jaka jest
1: Wiemy
0: grupa?
1: Do, ponieważ Michał jest do.
0: Jest najstarszy, tak, Michał?
2: No, mam 15 lat, jestem najstarszy w szkole.
0: O, w szkole całej.
2: No.
0: I, a najmłodszy? W tej grupie, ja mówię. W tej grupie, w której mieliśmy zajęcia. Aleks? Nie, Aleks. Nie.
1: Aleks, Igor, klasa czwarta, czyli ile macie lat?
3: 10.
0: 10. A, no to aż 5 lat jest prześwitu.
1: Mamy tak, od tak.
0: Dużo, dużo.
1: Sporo. Mamy od klasy czwartej do klasy ósmej. To
0: w jednej,
1: jest
0: w jednej grupie.
1: W jednej grupie.
0: Aha. To ja w ogóle tak myślałem, że Michał jest najstarszy, ale czy aż bym 15 dał, nie wiem. No w tym wieku już taki porządny chłop, potężny.
1: No tak.
0: Chyba największy, nie? Czy jeszcze ten Dawid jest wyższy może troszeczkę?
1: No, który z was jest wyższy?
2: No, Dawid jest wyższy.
0: Dawid
2: chyba
0: jest wyższy, Dawida w tej chwili jeszcze w studio nie ma, bo tak jak wspominałem, musimy to robić na wymiennie. Mamy ograniczoną ilość technikaliów, mikrofonów, słuchawek, więc nie jesteśmy w stanie się pomieścić tak wielką grupą. Michał, ty mi świetnie w ogóle brzmisz. Weź coś tak powiedz sam od siebie. Powiedz jedno zdanie. Jakiekolwiek.
2: No, szkoła Polingua mi się bardzo podoba. Ostatnio się dużo tego nauczyłem. To mi bardzo pomaga też na przykład gadanie z rodzicami albo z innymi, na przykład rodzeństwem, albo też koleżankami albo koleżanko.
0: Czy państwo słyszą ten głos? On w ogóle niczego nie ćwiczył. On sobie tak siedzi, zupełnie swobodnie, grzecznie, nie napina się, nic, zero stresu, nie wypowiada słów szybko. Ma piękną dykcję i pełny taki dźwięk, naprawdę, wow.
1: Mikrofon w radiu, prawda?
0: Mikrofon cię kocha, tak, tak. Ja to już słyszę, będziesz hitem tej audycji. I ty jesteś też współautorem kolejnego z wywiadów i no taką chyba trochę zaszczytną rolę w grupie dostałeś, myślę. Ja nie wiem, czy pani tego sama troszeczkę nie zaplanowała,
1: nie,
0: że wzięła tego najstarszego
1: nie.
0: I takiego już poukładanego, żeby ładnie wypaść.
1: Nie, przyznajmy się, jak
0: tak
1: to
0: nie
1: było. Każda grupa mogła wybrać.
0: Wybierała,
1: po
0: tak.
1: Po prostu oni wybrali mnie.
0: Więc ty wraz ze swoim współredaktorem robiłeś wywiad z twoją nauczycielką. Jakie to było w ogóle doświadczenie dla ciebie? Czy to było sam ten fakt, że robisz z kimś, kto ciebie na co dzień uczy, był stresujący?
2: To znaczy, był bardzo stresujący. Pani zawsze odpowiadała tak całymi zdaniami. To było dla mnie stresujące, bo nie wiedziałem, co powiedzieć. No.
1: Tak to straszne, że ktoś odpowiada całymi zdaniami, prawda?
0: To nowość.
1: No. Nowość.
0: Takie atrakcje. Ja myślę, że pani dobrze zrobiła. Ja też zdradzę już tak, patrząc na czas emisji tych naszych rozmów, że to właśnie wasze trio miało najdłuższy z wywiadów, bo trwa on ponad 3,5 minuty, ale tutaj też zaznaczymy, że pani rozwijała swoje wypowiedzi.
1: Tak,
0: tak właśnie jak
1: ja
0: przed chwilą.
1: Ja się usprawiedliwić, to też jest stres również dla mnie. To tak. Nie było tak, że to było wszystko na luzie, tylko denerwowałam się nie tylko, że musiałam sama odpowiadać, ale również o moich uczniów, jak sobie z tym poradzą, czy dadzą radę, a dali sobie radę świetnie.
0: No, ja myślę, że jako reklama tej szkoły ten wywiad może w tych tak zwanych, tutaj mnie zrozumiecie, szanowni moi w studio, rolkach, wiecie co są rolki, nie? W tych social mediach. To myślę, że ten wywiad powinien jako reklama waszej szkoły tak sobie biegać, nie? Tylko obrazu nie mamy, bo do rolek musi być obraz, ale to coś tam się doklei.
1: Jasne.
0: Nie ma problemu. Szanowni, także drugi z czterech zrealizowanych właśnie w szkole Wiesbaden, w szkole Polingua Wiesbaden wywiadów i tutaj będzie bohaterami...
2: Dzień dobry, nazywam się Michał Osiewicz.
0: Już nam brzmi.
3: Nazywam się Zosia Ćwiek.
2: Przeprowadzimy dziś wywiad z panią nauczycielką.
4: Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa.
2: Dziękuję, że zgodziła się pani na rozmowę. Na początku chcemy zadać kilka pytań. Dlaczego wybrała pani zawód nauczyciela?
4: To, że jestem nauczycielem, jest może trochę przypadkiem. Nauczycielem jestem dopiero wtedy, kiedy wyemigrowałam tutaj do Niemiec. Była możliwość uczenia języka polskiego właśnie tutaj w naszej szkole w Polingua i pomyślałam, że to jest fajne miejsce, fajny pomysł i tak się zdarzyło, tak się złożyło.
3: Jak długo uczy pani w szkole?
4: Tutaj w tej szkole uczę, trudno mi powiedzieć dokładnie ile lat, myślę, że około 8 lat. Także już wielu uczniów znam od pierwszej klasy, chyba Polę znam od pierwszej klasy. Tak mi się wydaje, więc pewnie około 8 lat na pewno jestem tutaj już nauczycielem.
2: Co najbardziej lubi pani w swojej pracy?
4: Co najbardziej lubię w swojej pracy? Wiecie, jest taki moment, kiedy widzę, że wy jesteście zaangażowani i że wy bierzecie udział w tej lekcji i że rozmawiacie ze mną, że robimy jakieś fajne tematy i to jest najfajniejsza rzecz, kiedy udaje mi się was zainteresować i wciągnąć w jakiś projekt.
3: Co jest najtrudniejsze w byciu nauczycielem?
4: No właśnie to, żeby zainteresować uczniów, żeby zechcieli przyjść do tej szkoły, żeby tak jak Dominik nie wzdychał na przykład i nie spał na ławce, tylko zgłaszał się i chciał coś fajnego zrobić. To jest naprawdę trudne. Szczególnie was, młodzież, to jest najtrudniejsze, zainteresować was czymś.
2: Jak wygląda typowy dzień pracy nauczyciela?
4: Typowy dzień pracy nauczyciela? Wpadam tutaj na zajęcia przed godziną 10, sprawdzam ilu uczniów jest w klasie, zazwyczaj jest nas dopiero połowa, wtedy zastanawiamy się kto przyjdzie na zajęcia, kto nie przyjdzie na zajęcia, a potem Michale jak wyglądają zajęcia, potem muszę zobaczyć czy Michał siedzi razem z Dawidem obok w ławce, a jeszcze obok jest Dominik, bo jeżeli ta cała trójka jest blisko siebie, to znaczy, że będą rozrabiać i przeszkadzać i staram się zrealizować materiał, który przygotowałam.
3: Jak motywuje pani uczniów do nauki?
4: Jak motywuje uczniów do nauki? To chyba wy powinniście powiedzieć, jak to jest, że przyjeżdżacie tutaj na zajęcia, od ilu lat, na ile jest to wpływ rodziców, na ile chcecie sami się tutaj zjawić. Nie chcecie się zjawić tutaj sami, no to staram się o tym nie myśleć. Staram się myśleć, że chcecie tutaj przychodzić i chcecie się czegoś nauczyć.
2: Czy ma pani jakieś rady dla uczniów?
4: Czy mam jakieś rady dla uczniów? O rany, to mnie zaskoczyliście tutaj tym pytaniem. Wiecie co? Chciałabym, żebyście byli otwarci, że na pomysły, które są gdzieś tam w mojej głowie, które się zdarzają, żebyście zareagowali w taki sposób, o rany, może będzie fajnie, może spróbujemy coś zrobić, żeby nie było tak, że ja wchodzę i mówię, jest, dzisiaj przyjeżdża do nas redaktor z radia. I patrzę na was i wy robicie takie o rany, ojeju, dlaczego? A potem się okazuje, że jest fajnie. Więc to są moje rady. Bądźcie otwarci, próbujcie, wejdźcie w to wszystko, co się dzieje tutaj między nami.
2: Dziękujemy za pytanie. Czy chciałaby pani kogoś jeszcze pozdrowić?
4: No całą moją klasę chciałabym pozdrowić. To wstawanie codziennie w sobotę rano, żeby do was przyjeżdżać, myślę, że zasłużyliście na to, żeby pozdrowić całą naszą klasę. Najstarszą klasę w szkole Podlingua.
2: Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: No i mamy to, czy mnie słychać? Tak, słychać mnie. Jejku, dzisiaj mam tyle urządzeń i ścieżek do obsługi, że czasami palców brakuje. Teraz musiałem sobie włączyć mikrofon, wyłączyć wywiad, przygotować utwór i to wszystko jedną ręką. Proszę państwa, chętnie wynajmę rękę albo kupię. Jeżeli ma ktoś do polecenia, proszę o oferty. Pędzimy dalej. Dzisiaj jest dość duży temat, szeroki i przede wszystkim grupa ogromna. Rozmawiamy z uczniami najstarszej grupy wiekowej, tak, w szkole Polingua w Wiesbaden. Od 10 do 15 lat moi goście, od 10 do 15 lat moi goście mają i intensywnie uczą się języka polskiego w tej szkole. Właśnie nam się zakończył drugi z czterech wywiadów, który zrealizowaliśmy. Myślę, że możemy sobie przejść do kolejnego wątku muzycznego i co dla mnie dzisiaj jest takie nowe, ciekawe i uskrzydlające dosłownie, że to nie ja zapowiadam utwory. Czy jest ze mną osoba, która zapowie kolejny utwór?
5: Tak.
0: To proszę bardzo.
5: A teraz piosenka Breakout. Czy mnie jeszcze pamiętasz?

0: Dzisiaj motyw muzyczny stuprocentowo polski, tak jak moi goście, jeżeli chodzi o język, w którym skupiamy się dzisiaj i opowiadamy o nim, czyli język polski cały czas. Pełne dwie godziny Danuty z uczniami polskiej szkoły w Wiesbaden. Polska szkoła w Wiesbaden nazywa się Polingua. Czy ktoś ze zgromadzonych, poza panią, może ktoś będzie umiał odpowiedzieć mi na to pytanie, wie od ilu lat ta szkoła działa? Jak długo już jest? Nikt nie wie. Pani nam odpowie. Musimy wybrzmieć z tym ile, od ilu lat pani się już stara, żeby te dzieci były tak rozwinięte po polsku.
1: Znaczy, ja mogę powiedzieć, od ilu lat ja się staram. Pracuję już 11 lat.
0: A czyli dłużej jeszcze jest.
1: A szkoła jest od... chyba od 28 lat.
0: To nie, to przepraszam, przestrzeliłem z pytaniem, nie mieliście prawa tego wiedzieć. Za daleko troszeczkę poszliśmy. Dobrze. Może teraz sobie zrobimy taki nasz stały punkt programu, bo ja dzisiaj mam tą przyjemność, że ja prawie nic nie muszę. Nie muszę dużo mówić, nie muszę dużo opowiadać, zapowiadać. Wszystko robią moi młodsi przyjaciele. Szanowni panowie, proszę tutaj opowiedzieć państwu, co w polskich audycjach słychać i kto je prowadzi i kiedy one są w tym naszym Radio Darmstadt.
2: Polskie audycje w Radio Darmstadt, piątki w godzinach od 19 do 21, pierwszy piątek miesiąca Miszmasz Julita Miszkę, drugi piątek miesiąca Darmstadtska Fala Karol Igor Prabucki, trzeci piątek miesiąca Danuta Jacek Sabok, czwarty piątek miesiąca Eliksir Elik Plichta, piąty piątek miesiąca Danuta Jacek Sabok.
0: A co z sobotami, co dalej?
3: Soboty w godzinach od 15 do 17 będzie polski magazyn Bigos, który prowadzi Elik Plichta.
4: Drugą środę miesiąca w godzinach od 21 do 23 Karolina Kochański.
5: Posłuchamy otworu. Fish, emadę, tworzywo, śniadanie.
0: Aha, czyli już posłuchamy utworu? No dobra, to po tym dżinglu posłuchamy sobie utworu. Ja myślę, że to był punkt niezamierzony, ale bardzo dobry, bo muzykę też musimy dzisiaj sobie powybrzmiewać w tej audycji. Czy ktoś chciałby włączyć utwór sobie w radiu po raz pierwszy? Jest taka szansa. Dobrze, nikt się nie zgłasza, to przy następnym utworze będzie taka możliwość. Ja tego państwu nie zdradziłem, ale my tu mamy wymienioną grupę, więc jest tak jakby nowy wkład w studio i ja umożliwiam zabawę w radio dzisiaj, także jeżeli ktoś z was będzie chciał, to przy kolejnym wejściu może tutaj podejść do mnie i na tym skomplikowanym kolorowym stole ze światełkami włączyć kolejny utwór. I tak jak nam tu już kolega zapowiedział, śniadanie od Fisza, emadę, tworzywa sztucznego. Tak właśnie.
6: Jakie śniadanie, taki cały.

Ktoś powiedział, gdziekolwiek biegnie czas, jest i przypadek. Ja kolekcjonuję przypadki jak znaczki pocztowe klaser. Choć są też sprawy, jakby wcześniej były nam pisane. Jesteśmy w trybach chaosu, w świecie luster i metafor. Musimy na chwilę wstrzymać oddech, by choć na chwilę zasnąć. Żyć

0: Już jesteśmy po śniadaniu, co prawda późno to pora. Śniadanie zazwyczaj jemy troszkę wcześniej, no ale skoro tak już wybrzmiało to śniadanie, które nam Daniel zapowiedział, no to jesteśmy po nim. Danielu, tam troszeczkę się pospieszyliśmy z tym utworem. Jeszcze były dwie audycje do opowiedzenia. Czy możesz przytoczyć, jakie to audycje jeszcze polskie są na tej naszej antenie?
1: Czwarty czwartek miesiąca w godzinach 21 do 23 tomograf Tomasz Czebatul.
2: Druga niedziela miesiąca w godzinach 21 do 23 reset Renata Mastelarz online www.radiodarmstadt.de.
0: To ja jeszcze tylko doprecyzuję. Tu jest standardowa pomyłka i nasza pani redaktor się z niej większość życia śmieje i cieszy. Ja też ją popełniłem kilkukrotnie. Jest to Renata Masztalerz, a nie Masztalerz, ani Masztelarz, ale bardzo rzadko się jej imię poprawnie wypowiada. Ja umiem, bo się nauczyłem. Także nic się nie stało. Chłopaki, bo mamy tutaj, ja się w ogóle dowiedziałem w trakcie, w praniu. Ja nie wiedziałem o tym w ogóle, kiedy byłem u was w szkole. Nie wiedziałem o tym jeszcze dzisiaj rano, kiedy te wywiady, które emitujemy, przygotowywałem w sposób taki, że je po prostu kroiłem ze ścieżki, którą nagrałem, że ja miałem do czynienia z braćmi. Wy jesteście braćmi, tak?
3: Tak.
0: Teraz jak to wiem, to się zgadza. Wow. I tutaj młodszy z braci, to tak podejrzewam jak wzrostowo, tak? To się będzie zgadzać. Już wiemy, no bo ty masz te 15 lat, więc twój braciszek musi być młodszy. I to był ten pan, który najbardziej nie chciał robić wywiadu, prawda? Tak było?
2: Tak jest.
0: Nie byłeś zachętny w tej szkole?
2: Nie byłam.
0: Jak to się stało, że po tej godzinie trzasnąłeś taki wywiad?
2: No nie wiem, no.
0: Zainteresował cię temat?
2: No trochę zainteresował, ale no... Lepsze jest piłka nożna, myślę.
0: A lepsza jest piłka nożna, nadal. Wow, czyli ty stoisz przy swoim, świetnie. Ja bardzo lubię ludzi, którzy mają własne zdanie i nie dadzą się przekabacić. No to słuchaj, nieźle wystąpiłeś tam na tym wywiadzie. On dopiero przed nami, tak? Dobrze mówię?
3: Zgadza się, czekamy na ten wywiad.
0: On dopiero przed nami i to jest wywiad ze mną.
3: Tak jest.
0: Wow.
3: To jest najtrudniejszy wywiad, bo prowadzić wywiad z redaktorem.
0: Z redaktorem to było wyzwanie. Więc to będzie Dominik z Janem. Ale ja tu korzystam z tej okazji, że mamy braci obok siebie i tutaj nie macie prawa się do niczego przygotowywać, bo wy jesteście przygotowani praktycznie od urodzenia tego twojego brata. Bo ja się będę o to was pytał, jak to jest być braćmi właśnie. Mieliśmy utwór Śniadanie. No więc jak taki typowy dzień u braci Polaków w Niemczech wygląda? Co wy w ogóle robicie? Czy wy się jakkolwiek ze sobą bawicie? Czy macie jakieś wspólne tematy? Czy żyjecie sobie osobno? Opowiedzcie kawałeczek waszego dnia, bracia.
3: To znaczy ja, ten starszy, żyję bardziej taki osobno, bo ja lubię być samotnie. Rzadko też się bawimy, bo mamy taki hejt, bo tak nie lubimy...
0: A to jest bardzo brzydkie słowo, hejt. Wiesz o tym? Fajnie jakby go nie było, tego hejtu.
4: Czy ja mogę coś dodać?
0: Tak.
4: Bo ja zauważyłam, że w trakcie moich lekcji oni się świetnie ze sobą bawią. A. I przeszkadzają. I bardzo chętnie coś robią wspólnie.
0: Ach, tak się bawią.
4: Tak się bawią.
0: Tak się bawią.
4: Może nadrabiają to, że w domu tego nie robią.

0: i robią to na lekcjach.
1: Czy tak to jest?
2: No tak jest.
1: Możecie oboje mówić. Ty, młodszy z braci, ten, który woli piłkę nożną, jak się młodszy z braci nazywa?
3: Dominik.
1: Dominik. Dominik. No to jak ty powiesz, Dominik? Podzielasz zdanie brata, to co on powiedział już?
3: Jak najbardziej.
1: A chciałbyś, żeby się trochę bardziej tak skłonił ku tobie i czasami więcej czasu poświęcił, pobawił? No czy to dobrze, że on jest taki indywidualista i że on nie chce za bardzo?
3: Lepiej jest dla mnie, że jest indywidualistą.
1: Lepiej? No. Masz więcej świata dla siebie, tak?
3: Tak.
1: Macie jakieś wspólne tematy? Łączy was ta piłka nożna, czy nie bardzo?
2: Wcześniej nas łączyło, bo kiedyś szliśmy do... To znaczy ja kiedyś byłem w Ferajnie do piłki nożnej. Mhm. VfR Wiesbaden. Mój brat nadal jest, gra. Ja skończyłem z tym i zacząłem coś innego.
1: A jaki był powód, że skończyłeś? Znudziło ci się, czy...?
2: Znudziło mi się bardzo. Robiłem to z 3 lata, już mi się już nie chciało.
1: Okej. Okay. I na co przekułeś swoje zainteresowanie w takim razie?
2: Przekułem swoje zainteresowanie na boks.
1: Na boks?
2: No.
1: Wow. To dlatego taki potężny fanset. No to kawał chłopa jest. Ja się czuję przy tobie poza tym, że mam te 2 metry drobny, bo jednak tak, jeżeli chodzi o ciało, jest ciebie więcej. I jak tam, braciszku, będziesz boksował też?
3: Nie, on nie potrzebuje treningu, bo on mnie cały czas bije.
1: Aha, czyli on od razu w ten boks wszedł taki fachowiec, tak? Już przez te lata tam cię przećwiczył. No ale jak ty to widzisz? No ty też musisz jakoś odpowiedzieć. Chyba też trzeba by było pójść na jakiś boks, karate, kung fu, cokolwiek z tych rzeczy?
3: Nie sądzę, bo... To mnie nie interesuje, bo i tak nie bije się dużo z ludźmi, więc nie chcę.
1: A ja myślę, że twój brat też się nie bije z ludźmi, on to robi dla zdrowia, dla kondycji. Bije się z ludźmi?
3: No.
1: Tak?
3: Tak.
1: Nie. Tak na niby się bije. To się sparring nazywa i to nie jest bicie się, tylko to są takie ćwiczenia, wiesz? Ale ja widzę, że między wami jest dobra krew. Mimo tego, co troszeczkę tak próbujecie nam sprzedać, opowiedzieć, że żyjecie sobie na 2 różnych biegunach, tu przed chwilą taki gest padł, nie wiem, czy wszyscy to widzieli, że to brat bratu mikrofon poprawiał. Nikt nic nie powiedział i ten starszy tak opiekuńczo pięknie chwycił ten mikrofon i przybliżył.
4: Zgadza się, ja to też mogę potwierdzić na lekcjach, że oni są naprawdę za sobą.
1: Super, super. No i świetnie. Świetnie, że nam udało się waszymi głosami wieloma opowiedzieć o polskich audycjach w Radio Darmstadt. Ja powiem tylko, że jest ich już teraz 22 godziny bodajże w miesiącu, więc jesteśmy największą poza niemiecką grupą tutaj w tym radio. Polonijna redakcja jest największa. Także macie przyjemność, szanowni moi drodzy, dzisiaj gościć tak w ogóle w jednym z większych radii polonijnych na świecie. Z tego co wiem, to chyba w Nevadzie, w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze większa rozgłośnia. Ale jeżeli chodzi o Niemcy, ilość godzin i ilość redaktorów, których mamy, to my tu jesteśmy redakcją największą. I ja mam nadzieję, że ktoś z was kiedyś może do tej redakcji dołączy. Czy jest już taka osoba pomiędzy nami? Czy ktoś z was myślał o tym, żeby kiedyś tu wejść i tak jak ja sobie te 2 godziny do ludzi opowiadać, puszczać utwory, poruszać różne tematy? Czy nie ma takiego zainteresowania? No nikt mi się nie wyrywa.
4: Na razie cisza, ale dajmy im jeszcze trochę. Ja myślę, że oni potrzebują czasu, żeby dojrzeć i zrozumieć, że niektórzy by się tu odnaleźli.
1: Tak jest, na razie jest cisza. To ciszę w radiu, mamy sposób w ogóle na ciszę w radiu. Ja też, proszę państwa, mówię teraz do państwa słuchaczy, dzisiaj dalej uczę. Także nasza audycja jest formą szkoły, formą nauki. Tak jak mówiłem, w poprzednim wejściu daje możliwość popracowania tutaj na sprzęcie. Czy ktoś by chciał sobie przycisnąć guzik na stole realizacyjnym i puścić kolejny utwór? Czy ktoś się wyrywa? Nie, jednak nie. Może kolega chce. Janku, spróbujesz?
4: Jan chyba zapowiada kolejną piosenkę.
1: Zapowiada korę nam?
4: Zgadza się.
1: Tak? No to skoro Janek ją zapowiada, to ja ją włączę, jeżeli nikt nie chce sobie tej możliwości teraz tutaj wziąć. Co mamy?
4: Zapowiedź.
1: Zapowiedź. Zapowiadamy kolejny utwór. Panie Janie, proszę mi tu powiedzieć i nie mi, tylko szanownym słuchaczom, co teraz będziemy słuchali.
5: A teraz piosenka Kory Ping Pong.

0: Jesteśmy, szanowni, na antenie. Proszę już o ciszę. Dzisiaj jest ogromny rozgardiasz i tak naprawdę dużo więcej mówimy, kiedy nas nie słychać, bo ustalamy tu wiele rzeczy. Ja nigdy nie miałem takiej ilości... Coś nam tu pstrykło, ale chyba wszystko jest dobrze. Takiej ilości gości w studio i takiej ilości młodzieży. Jest to dla mnie bardzo nowa sytuacja, w której mam nadzieję, że państwo... będziecie mówili po audycji, że się odnalazłem. Taką mam ogromną nadzieję. Mi się to doświadczenie bardzo podoba. Ze szkołą Polingua już chyba mogę powiedzieć, że jestem związany, jak pani uważa.
1: Oczywiście, że tak.
0: Bywam często się, częściej niż rzadziej się spotykamy. Mamy tematy. Ja się nawet z wami, szanowne belferstwo, na koncertach widuję. I to na takich porządnych koncertach. Także tu jest muzyczna rodzina.
1: Zgadza się.
0: Tu nic nie ginie. Świetnie, świetnie. Powolutku, powolutku... kończy nam się ta pierwsza godzina spotkania z młodzieżą i z nauczycielami z Polskiej Szkoły Polingua w Wiesbaden. Ja wiem, że w ogóle w radio jest z nami też pan dyrektor.
1: Zgadza się, jest, tylko pilnuje...
0: To będzie musiał przestać na chwilę pilnować, musimy
1: Dobra.
0: Go też usłyszeć.
1: Zaprosimy go.
0: Skoro jest szef całej tej drużyny, to warto by było też go tutaj usłyszeć na antenie i kilka słów zamienić. Ja państwu zdradzę, że dla mnie... ta forma audycji, ta audycja i ten czas tutaj spędzony z tym narybkiem polonijnym, tak bym to powiedział.
1: Pięknie.
0: To jest coś nieprawdopodobnego i tak jak dewizą Radia Folks, bo to jest radio obywatelskie, z którego w tej chwili państwo nas słuchacie, dewizą i zasadą jest niekomercyjność, czyli brak jakiejkolwiek reklamy, to ja uważam, że tu reklama robi się sama dzisiaj. Po prostu tą energią, tymi głosami, tą różnorodnością, tym jak dobrze sobie ta młodzież z tym polskim językiem radzi, mimo że słychać ten opór, te litery już nie są nasze, bo jednak, tak jak już na samym początku audycji wspomniałem, głównym i dominującym językiem jest niemiecki, a mamy to w naturze, nie tylko młodzież, ale chyba im starsi, tym bardziej, że nie jesteśmy chętni na takie zbytki, czyli jeżeli wiemy, że praktycznie wystarczy nam ten jeden język, to nie jesteśmy chętni jakichś kolejnych tak tylko posiadać, no bo jakby nie patrzeć w stosunku do języków germańskich, angielskojęzycznych, nasz język nie jest atrakcyjny, on nie jest potrzebny w świecie, więc kazać się dziecku tego języka uczyć, jeszcze mieć w tym efekty i postęp i faktycznie tą gadkę słychać pięknie u tych dzieci, to jest coś niesamowitego. To jest piękne. Ja tutaj chodzę uskrzydlony. Już chyba troszeczkę przeszliśmy czas, aczkolwiek nie, jest jakieś minuta może różnicy. Tak się składa, szanowni, bo ja też uczę moich tutaj słuchaczy będących na miejscu. Widzę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 oczu. 8 par oczu się na mnie patrzy. Ja jestem zestresowany w studio. Tego nie grali, to się nie zdarza, bo ja tutaj się czuję jak ryba zazwyczaj. Dzisiaj jestem autentycznie zestresowany. I to spotkanie, które mieliśmy u was w szkole, ja uważam, że to jest tak jakby zwieńczenie tego spotkania i taka trochę nagroda i dla nas, i dla was, i dla mnie, że usłyszy o tym świat, bo każdy może tą audycję usłyszeć, wy ją także dostaniecie na zawsze, będziecie ją mieli, jak będziecie dorośli, będziecie ją puszczali swoim wnukom, których też będziecie oczywiście uczyli języka polskiego, no bo jakby mogło być inaczej. Tymczasem skończyła nam się właśnie pierwsza godzina naszej audycji, więc pora na nasz dżingiel radiowy, bo tak mamy, moi drodzy, w radio, że co godzinę puszczamy dżingiel.
2: Radio Darmstadt.
0: Ra-da-da-da-da. Guten Abend, es ist... 20 Uhr, ich heiße Jacek Saboch, ich bin von den internationalen Redaktion, meine Sendung heißt Danuta, was bedeutet gib den Ton, und die nächste Stunde wird auf Polnisch moderiert.
3: David, warte.
0: To może ja to powiem, bo antena nie znosi ciszy. Minęła 20 w Radio Darmstadt, ta audycja nazywa się Danuta. Ja się nazywam Jacek Sabok. Witam państwa w drugiej godzinie audycji. Nie wszystko nam się uda, ale zaraz przejdziemy do tematów. Dawid Łata, Właśnie. Udało ci się przedstawić. Troszeczkę się tam spaliłeś przy wejściu, ale jest świetnie. Nic się nie przejmuj. Czy pamiętasz, że prowadziłeś wywiad ze swoim kolegą?
3: Pamiętam.
0: I jak oceniasz tą zabawę? Podobało ci się to, czy nie bardzo?
3: Było okej.
0: Okay. Było okej. Okay. Wiesz, że dzisiaj ten wywiad sobie puścimy w radio na antenie na żywo?
3: Wiem.
0: Fajnie, świetnie, cieszę się, fajnie. Dość dużo razy używałeś słowa fajnie. Ja mam teraz... Oj, tu dużo kartek nam lata. Jakbyśmy mogli prosić kartki o nielatanie, to by było wspaniale. I tak może mniej szurania i ruszania się. Pan Daniel ma jakiś problem? Co się stało?
1: Tak.
0: Ja muszę reagować, szanowni. Ja mam tu dużo wydarzeń.
1: Wszystko jest w porządku. Ciekawe, teraz będziemy rozmawiać na temat wywiadu.
0: Czy zostawiamy wywiad Daniela i...
1: Nie, robimy teraz. Idziemy na żywioł.
0: Czyli robimy Daniela z Dawidem. Tak.
3: Tak jest.
0: Tak jest, tak zrobimy. Danielu, potwierdzasz?
4: Tak.
0: Daniel jak na razie udzielał się niewiele. Czy wejdziesz ze słowem po waszym wywiadziku, czy pozostaniesz już dzisiaj tak cichutko?
4: Wejdę słowem.
0: Wejdziesz słowem. Świetnie. Więc przejdźmy sobie do tego wywiadu. I w wywiadzie bohaterami są Daniel Garcia Vargas oraz Dawid Łata. Tak naprawdę w drugiej kolejności odwrotnej, bo to Dawid Łata był panem redaktorem. No więc ten oto duet przed państwem.
5: Dzień dobry, z tej strony Dawid Łata. Ze mną jest...
4: Daniel Garcia Vargas.
5: Jak się pan dzisiaj czuje?
4: Dobrze.
5: Okej. Okay. Czy cię to sprowadza tutaj do szkoły?
4: Moja mama.
5: Twoja mama?
4: Tak.
5: A jak się twoja mama nazywa?
4: Bogumiła Wiktoria. Bogumiła Wiktoria.
5: No, super. A skąd pochodzicie?
4: Z Kolumbii i z Polski.
5: A co cię sprowadziło, żeby przyjechać do Niemiec?
4: Praca.
5: Twojej mamy?
4: I taty.
5: I taty. A twój tata się nazywa?
4: Wilfredo Garcia Vargas.
5: Super imię. Skąd pochodzi to nazwisko?
4: Z Kolumbii, z Ameryki.
5: O, bardzo fajne, bo takie rzadkie bardziej to nazwisko jest. A jakim języku mówisz?
4: Niemiecki, polski i hiszpański.
5: A może coś po hiszpańsku powiedzieć?
4: Nie? No, okej. Okay. Como te llamas?
5: A co to znaczy?
4: Jak się nazywasz?
5: No fajnie. A czym się zajmujesz w Kolumbii? Kiedyś byłeś w Kolumbii?
4: 2 razy. Ale jeszcze miałam bardzo mało. Jeszcze byłem babykiem.
5: Fajnie tam jest?
4: Pamiętam jedną rzecz, ale nie tak dokładnie.
5: Jaką rzecz pamiętasz?
4: Że jak byłem mały, byłem obok takiej fontanny, albo nie fontanny, nie wiem jak się to nazywa, ale rzuciłem takiego żółwika do wody, tak, ręką.
5: Okej. Okay. Dobrze, dziękuję za twoje, że byłeś, że rozmawiałeś ze mną. Dziękujemy.
4: Proszę.
0: I tak oto... Trzeci z wywiadów za nami i to był jedyny duet, w którym panowie nie mieli gościa, rozmówcy, tylko między sobą rozmawiali. To była dwójka uczniów, więc tu nie było tej tak jakby, powiedzmy, pomocy narracji i tych rozwiniętych zdań osoby dorosłej.
1: Zgadza
0: więc
1: się.
0: Tu trudność była jeszcze większa niż pośród reszty, także panowie daliście radę. Ja po tym wywiadzie nie mogę nie odpytać najpierw Daniela, który się zdeklarował przed nim, że trochę nam tutaj przemówi. Danielu, jesteś osobą arcyciekawą w naszym studio, ponieważ nasze studio i nasze radio jest międzynarodowe, a ty operujesz 3 językami.
4: Tak.
0: Tak. Przypomnij jeszcze raz, mimo że już w tym wywiadzie padło, jakie to są języki?
4: Polski, niemiecki, hiszpański.
0: A w którym z tych języków czujesz się najlepiej?
4: Hiszpański.
0: Hiszpański. Mieszkałeś w Hiszpanii?
4: Nie.
0: Nie.
4: Tylko w Niemczech.
0: Tylko w Niemczech. I tu obu tych dodatkowych języków się nauczyłeś.
4: Tak.
0: Tego polskiego i hiszpańskiego. I mówisz, że najlepiej rozmawiać się w hiszpańskim, tak?
4: Tak.
0: To jest bardzo taki śpiewny, piękny język. Czy możesz jakieś bardziej rozwinięte zdanie opowiedzieć? Powiedz nam po hiszpańsku, do jakiej szkoły chodzisz na przykład.
4: Voy a la
6: Escuela Grundschule Lerchenberg.
0: Okej, okay, a teraz powiedz to samo po niemiecku.
6: Ich gehe zur Schule Grundschule Lerchenberg.
0: A teraz po polsku.
6: Ja idę do szkoły Grundschule Lerchenberg.
0: Proszę bardzo, Grundschule, jak jest po polsku? Szkoła podstawowa, tak?
1: Szkoła podstawowa.
0: Szkoła podstawowa. Wow, wow, ile ty masz lat?
6: 10.
0: 10 lat i już jest trójjęzyczny kolega.
1: Już 3 języki.
0: Tak?
1: Zgadza się.
0: Jest trochę stresik, jest wycofanie, widać. Jesteś taki poukładany, nie jesteś chyba jakimś takim wariatem, nie? Raczej spokojny chłopak.
6: Tak.
0: Ale te trzy języki ci idą świetnie. No i tutaj, tak jak w waszym wywiadzie istotnie padł akcent na twoje nazwisko, no przepiękne nazwisko w Niemczech, Garcia. Znasz kogoś jeszcze pod takim nazwiskiem, kto nie jest z twojej rodziny? Słyszałeś kiedyś takie nazwisko tu w Niemczech?
6: Nie.
0: Nie słyszałeś. Jeszcze jedno, co mnie bardzo interesuje u ciebie, wyciągnę to z historii, którą właśnie usłyszeliśmy i z wywiadu, który przeprowadziliście. Czy ty sobie tą rzecz przypomniałeś w końcu przy tej fontannie?
6: Nie.
0: Nie przyszło ci do głowy? Co to było ten żółwik? Bo tak nie do końca umiałeś nam to określić. Że ręką puszczałeś żółwika w fontannie?
6: Nie, nie wiem.
0: Nie przypomnisz sobie.
6: Wiem jak wygląda, ale nie wiem, ale nie mogę wytłumaczyć.
0: A czy umiałbyś to wytłumaczyć w którymkolwiek z innych języków, które znasz? Może tu brakuje ci słów po prostu po polsku?
6: Nie.
0: Nie. Dobra, czyli to jest jeszcze w tym czwartym języku, w języku wyobraźni i to tam zostaje. No i pan redaktor, Dawid, jak ci się prowadziło pierwszy twój w życiu wywiad? Co powiesz na ten temat?
7: Byłem bardzo zestresowany, nie wiedziałem co powiedzieć bardzo.
0: O, zobacz, i już wystarczyło, że założyłeś słuchawki, siadłeś za mikrofonem i znacznie lepiej ci idzie. Już masz tą otwartość, już jest dużo przyjemniej. Czy ty też jesteś w wieku najstarszego z uczniów?
7: Tak, mam 14 lat, jestem 2 miesiące młodszy od tego najstarszego z naszej klasy.
0: Aha, czy rozstrzygnęliśmy już, kto jest wyższy?
7: Ja.
0: Ty siedzisz pod kątem, ty jesteś wyższy, no. No, czyli tutaj będzie ostra konkurencja. Czy wy się wybieracie może razem dalej do szkoły? Chodzicie gdzieś razem do szkoły?
7: Tak, chodzimy do tej samej szkoły.
0: Takiej mówimy, bo to jeszcze nie wybrzmiało w sumie w naszej audycji, że szkoła, o której my rozmawiamy, jest szkołą weekendową.
1: Tak, zgadza się.
0: Bo tutaj cały czas mówimy o szkole polskiej, polingua, ale jeszcze nie padło, jaki jest wymiar i charakter tej szkoły, czyli nie jest to placówka, w której dzieci realizują ten program szkolny niemiecki, polski czy jakikolwiek, tylko to są zajęcia dodatkowe. I ja bym chciał się zapytać, teraz możecie odpowiedzieć na hura, każdy może powiedzieć, jak mu się podoba, nie musi dokładnie do mikrofonu. No jestem ciekaw, czy to hura będzie zgodne. Czy wy lubicie chodzić do polskiej szkoły Polingua?
7: Tak.
6: Może być.
0: Może być? Czy tu będzie jakiś głos?
8: Lubię.
0: Lubię? Bracia?
9: Ja nie lubię.
0: Nie lubisz, a chodzisz.
9: Tak.
0: Ale ty jesteś oryginalny.
9: Mama mnie mówi, że mam przychodzić do polskiej szkoły, więc przychodzę.
0: A wiesz, że jeszcze to docenisz w życiu?
9: Tak.
0: Twój brat chyba już powoli docenia, nie? Że umie po polsku.
10: No, bardzo to doceniam.
0: Bardzo, nie?
1: To jest nawet bardzo. Michał, możesz to powtórzyć?
10: No, bardzo to oceniam.
0: Pani sobie to nagra i będzie puszczała jako dzwonek w telefonie. Tak. Widzisz? Jeszcze 5 lat potrzebujesz, żeby ci się to nastawienie zmieniło. To przechodzi z wiekiem, nie przejmuj się. Jeszcze będziesz dobrze mówił na tą szkołę. Jeszcze jest między nami Kaja, bo jedna z dziewczynek nam się ostała. Co powiesz na temat szkoły?
11: Tak, jest bardzo fajnie iść tam, bo robimy bardzo różne rzeczy i też był harcerz u nas i robiliśmy wywiad z nim.
0: Z harcerzem wywiad robiliście?
1: No, nawet trochę więcej niż harcerz. Chłopaki, może podpowiecie, kto był u nas?
0: Pewnie Dominik? Pułkownik się dowiem, albo major.
1: Może Dominik powie, tak? Bo się zgłaszał? Daniel?
6: Był pan generał.
0: Pan generał.
1: Był pan generał.
6: Podpułkownik wow. Gryz i pan generał.
1: I pan generał, zgadza się.
0: Jak on świetnie to zapamiętał. Dawno to było?
1: Jakieś 2 miesiące temu, ale wtedy my zabawiliśmy się w redaktora i my przeprowadziliśmy z nimi wywiad.
0: Okej. Okay. Jest to gdzieś utrwalone?
1: Nie, mamy tylko zdjęcia, wspomnienia. Chłopaki mogą opowiedzieć. A nasz będzie utrwalony, dokładnie.
0: Tak. Ja też może to już zapowiem. Tak, w sumie też muszę się troszeczkę popromować, bo ja też po audycjach swoich robię podcasty. jeżeli są to audycje mówione, jeżeli są z gośćmi i są wywiady i rozmowy. Więc jakiś czas po emisji, po wybrzmieniu audycji, pojawia się ona na moim serwisie YouTube. Ja tak w ogóle, szanowni państwo, to poza tym, że się nazywam Jacek Sabok, to ja się tutaj przedstawiam jako Jacor Muzykant i to jest takie moje internetowe alter ego, taka ksywa, ja tutaj młodzieży tłumaczę. Wy na pewno wiecie, o co chodzi, bo macie te nickname'y różne w grach, tak? Czyli jak wchodzicie w jakąś grę, albo w jakiś tam świat, w jakimś portal, to zazwyczaj sobie wymyślacie jakąś nazwę. Nie jest to dokładnie Dawid Łata, czy tam Krzysztof Krawczyk, tylko to jest jakiś Power Rangers i inny, więc ja też taką nazwę sobie uknąłem i ta nazwa ze mną idzie już naście lat, bo zajęć z dźwiękiem, muzyką, ze sceną, z koncertami miałem dużo i zawsze pod tym fanpage'em działałem. Więc jeżeli chcą mnie państwo znaleźć, koordynaty takie jak Jacor Muzykant na Facebooku oraz YouTubie. Czy my jesteśmy przygotowani na kolejny utwór? Bo ja nie wiem teraz, kto z państwa zapowiada i który tak naprawdę, bo nie chciałbym tu popełnić gafy.
1: Ale my wszystko wiemy. Michał?
0: Wszystko wiemy?
10: A teraz coś, co na pewno znają nasi rodzice. Czesław Niemien. Sen o Warszawie.

0: No i tak oto, ja sam w to nie wierzę, ale naprawdę, przysięgam, ponad 2 lata w radio i ja pierwszy raz mam w swojej audycji ten utwór. Oczywiście Czesława to miałem razy wiele. No i na Czesława, na to, co tu się dzieje, z bardzo szerokim uśmiechem wszedł szef tej ekipy, która tu dzisiaj przyjechała, pan dyrektor szkoły Polingła w Wiesbaden. Panie Szymonie, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wow, jak ładnie ciebie znowu słychać.
1: Dziękuję. Widzimy się nie pierwszy raz już tutaj.
0: No nie, jesteś stałym bywalcem Radia Darmstadt, lubisz Studio 3, wiem. Ostatnio, co prawda, siedziałeś przy mikrofonie numer 2, dzisiaj siedzisz przy numer 3, ale chyba czujesz się przed nim tak samo wyśmienicie.
1: Zmiany są zawsze korzystne.
0: Tak. Powiem ci też, jak już tak lubimy się, bo wiemy, że się lubimy, że ty tak na pierwszy rzut oka to niewiele od tych swoich uczniów odbiegasz. Jest bardzo, bardzo młody człowiek jesteś.
1: Czyli, że muszę dowód pokazywać.
0: Musisz dowód pokazywać, jak wchodzisz do radia, tak jest.
1: Okay.
0: Ty nie wiesz, co tutaj się dzieje i to jest piękne.
1: Nic nie wiem.
0: To jest piękne, kompletnie, bo to też musimy państwu obrazowo wytłumaczyć. My siedzimy w studio numer 3. W studiu mamy, jak sama nazwa wskazuje, 3. 2 są wolne. Mamy też taki duży pokój, w którym siedzi połowa ekipy, która dzisiaj się udziela przed mikrofonami. Są też ich rodzice, także tu jest ogromna grupa. No i ci, którzy nie są w danym momencie w studiu, nie mają pojęcia, o czym my rozmawiamy. Także, bez przygotowania, chciałem ciebie, Szymonie, poprosić o to, żebyś ty kilka słów powiedział o tym, jak to jest mierzyć się z takim trudem, taką misją, bo to, co wy musicie, to w ogóle tego nie, to, co wy robicie, to w ogóle tego nie musicie robić. To jest jakaś wewnętrzna potrzeba, tak? To jest, poza tym chyba jesteście stowarzyszeniem, nie firmą, czyli jak już tak bezpośrednio powiem, wypłat raczej z tego wielkich nie pobieracie.
1: No trud to nie jest, to jest bardziej misja. Masz rację, my jesteśmy stowarzyszeniem, jesteśmy inicjatywą rodzicielską i to znaczy, że rodzice jakby stanowią trzon tej naszej szkoły i chcemy, aby również jak najbardziej angażowali się w życie naszej szkoły, nie tylko poprzez przywożenie dzieci do szkoły, ale również poprzez aktywne uczestnictwo, czyli jeżeli mamy jakiekolwiek imprezy w szkole, to chcemy, aby rodzice w tym aktywnie uczestniczyli, pomagali nam, przygotowali te imprezy, jak zakończenie roku, jak Wigilia i to na tym polega, że to rodzice budują tą naszą szkołę, także my jesteśmy stowarzyszeniem publicznym, stowarzyszeniem, jak to się nazywa, EV, tak. No my z racji naszej działalności nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Także cieszymy się, że te dzieci są, chcą się uczyć języka polskiego i oby to było jak najdłużej.
0: Ja mam nadzieję, że młodzież, która siedzi przede mną, dokładnie to usłyszała, że tutaj ludzie się wam poświęcają tak naprawdę. Wiecie, o co chodzi? Jak wasi rodzice idą do pracy, prawda? No to wracają z wypłatą. A tutaj mamy takie na przykład 2 osoby, a podejrzewam, że jest ich więcej. Ja nie poznałem całego grona pedagogicznego.
1: No jest nas wiele osób.
0: Jest was wiele, które przychodzi do was i nie pobiera za to pieniędzy. I wy im też za to nie płacicie, więc musicie być im bardzo wdzięczni, posłuszni, mili. Jacy jeszcze?
1: Grzeczni.
0: A grzeczni są...
1: I chętni przede wszystkim.
2: Chętni, tak.
0: Ja widzę, że są bardzo grzeczni. Tu mamy pełny spokój, pełną kulturę. Nawet czasami...
1: No dzisiaj pokazujemy to, że chęć naprawdę jest i zaangażowanie bardzo wielkie, co nas bardzo cieszy. Nie zakładaliśmy aż tak wielkiej liczby dzieci dzisiaj w naszym studiu, ale naprawdę cieszy nas to, że wszystkie dzieci, cała klasa w pełni...
0: Ja jestem przezachwycony.
1: Przyjechała tutaj dzisiaj do nas i prezentuje to, co potrafi.
0: Ja w to nie wierzyłem. Już to wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, że ja tak naprawdę dzisiaj też się aktywnie do tego przygotowywałem i rano jeszcze mieliśmy rozmowę na grupie WhatsAppowej i zadaję pytanie, no ile tak sztuk, nie? Bo ja się spodziewałem, że przyjedziecie wy, czyli przyjedzie szef z panią, nauczyciel tej grupy, z którą ja te wywiady zrobiłem i ten temat przeprowadziliśmy i będziemy sobie o tym opowiadali i że może się zdecyduje z 2 dzieci, 3. Co się okazuje, szanowni państwo, przyjechało więcej dzieci niż było na zajęciach, na których ja byłem.
1: Dokładnie tak
0: i
1: jest.
0: Absolwentka, w tym, która już, tak. która już była na antenie. To jeszcze na troszeczkę inną modłę, bo już powiedzieliśmy, jak ta praca wygląda i że jest to duże poświęcenie. Czy to jest przyjemne?
1: Bardzo.
0: Tak, bardzo.
1: Sprawia dużą przyjemność. Jest to naprawdę duża praca, odpowiedzialna praca. Siedzimy czasami wieczorami, przygotowujemy tutaj, może pani nauczycielka powiedzieć, że przygotowuje lekcje, ale również ja ze strony zarządu i z dyrekcji szkoły to są naprawdę godziny pracy, godziny poświęceń, wieczorami pisanie czasami wniosków o dofinansowanie. Także jest to naprawdę duża, duża praca.
0: Ja tutaj jeszcze odnośnie pani nauczyciel, odnośnie pani Gosi powiem, bo radio jest taką historyjką, takim obrazkiem, który należy opowiedzieć. Państwo nas nie widzą. I nawiązując do tego poświęcenia, o którym mówisz, to chciałbym to poświęcenie tak pomnożyć razy 1000 i dodać, że pani Gosia siedzi właśnie z nami z kołnierzem usztywniającym, bo jest po ciężkim wypadku. Więc to jest prawdziwe poświęcenie.
1: I to wielki szacunek dla pani Gosi.
0: Wielki. Ja naprawdę nie do wiary na tych zajęciach, że ona całe 2 godziny stała, chodziła po sali, jak ja byłem tym, kim ja byłem?
2: Gościem
0: wykładającym, opowiadającym o swojej profesji, o tym, co robię. No i Gosia tam jak sportowiec, pani Małgorzata, przepraszam, bo dzisiaj sobie na pani mówimy i pan, naprawdę dawała radę i dzisiaj jeszcze jest w radiu i z tego, co wiem, to twoją główną rolą dzisiaj jest bycie szoferem.
1: Tak. I to się właśnie nazywa misja i poświęcenie.
0: Misja i poświęcenie, dokładnie.
1: Tak. Tutaj jesteśmy pani Małgosi bardzo wdzięczni za to.
0: Fantastyczna rzecz. Czy możemy sobie coś zagrać, szanowni? Kto jest zapowiadaczem kolejnego utworu? I czy może nam ten utwór zapowiedzieć? Bo to byłoby zupełnie wspaniałe i wskazane. Ale mam jeszcze pytanie. Czy ktoś z obecnych chciałby puścić utwór na antenie radiowej? Dalej nikt. No to tym razem będę to znowu ja. Proszę bardzo, czego sobie posłuchamy?
3: Posłuchamy utwór ONA, Wszystko dla Ciebie mam.
0: I pan dyrektor się bardzo cieszy, bo widziałem go na koncercie.
1: Bardzo lubię ONA.
0: No to jedziemy.

0: Drzwi. Drzwi zamknięte za sobą. Właśnie tak utwór śpiewany przez Agnieszkę Chylińską w formacji Oena. Za nami, przed nami ostatni dzisiaj temat zrealizowany w terenie, czyli w szkole polskiej szkole Polingua w Wiesbaden. Skomplikowana ta Polingua czasami, ale okej. Kto jest bohaterami mojego wywiadu? Czy panowie się zgłoszą i powiedzą sami z siebie, czy muszę was wywołać? Kto to taki?
1: Nazywam się Dominik Osiewicz.
0: Dominik i?
2: Jan Janczyk.
0: No, Dominik i Janek. Zbieżność nazwisk z dyrektorem szkoły zupełnie nieprzypadkowa, bo jest to jego syn. Także, tak jak Szymon powiedział, inicjatywa rodzicielska. Sam jest tego najlepszym przykładem, ponieważ jego syn chodzi właśnie do tej najstarszej z grup. Super. Fajnie, panowie, że jesteście. No i ta ostatnia z rozmów, ten ostatni z wywiadów, to właśnie ja tam byłem odpytywany. Ja się stresuję, bo mam szczere przekonanie, że nie wypadłem najlepiej. Mi się tam z wami zdarzyła wpadeczka. Powiedziałem coś, co nie dokładnie tak chciałem, żeby wybrzmiało, jak wybrzmiało. No ale już nie będę państwa zostawiał dłużej w oczekiwaniu. Ostatni z tych wywiadów, które zrealizowaliśmy na 30 minut przed zakończeniem naszej audycji. Powolutku zmierzamy już do końca. No i teraz przed wami panowie Dominik z Jankiem, a ja jako odpytywany.
3: Nazywam się Dominik Osiewicz. Robimy ten wywiad dlatego, bo szkoła chce, żebyśmy robili wywiad.
4: Ja się nazywam Jan i tak. I idę do czwartej klasy.
5: Okej.
4: Okay. I teraz pytania, kim pan jest?
5: Ja jestem redaktorem Radia Darmstadt. Robię tam audycję w każdy trzeci i piąty piątek miesiąca. Od godziny 19 do 21.
3: Okej. Okay. Co robi pan w wywiadach?
5: W wywiadach? W wywiadach staram się odkrywać ludzi i staram się wyciągać z nich rzeczy, których by tak sami z siebie bezpośrednio nie opowiedzieli. I staram się też, żeby słuchacz, który słucha tych wywiadów, coś z nich wyciągnął. Nie tylko dla siebie, ale także dla innych.
4: Jak długo pan pracuje?
5: Ale to proszę mi doprecyzować pytanie, bo pytanie jest, jak długo pracuję jednorazowo podczas jakiejś audycji, czy jak długo już pracuję w radiu?
4: Jak długo już pracujesz w radiu?
5: W radio pracuję ponad 2 lata. Lekko ponad 2 lata.
3: Jak wygląda pana typowy dzień w pracy?
5: Typowy dzień w pracy? Tutaj troszeczkę rozszerzę tą odpowiedź, jeżeli pan redaktor pozwoli, bo typowy dzień w pracy to jest bardzo krótki. To jest wejście, to jest 2 godziny i to jest zrobienie tego, co się przygotowało wcześniej, ale żeby ten typowy dzień w pracy zrobić, to trzeba wcześniej poświęcić nawet czasami kilka dni, żeby się właśnie przygotować, żeby mieć informacje, żeby mieć muzykę dobraną na przykład pod daną audycję, pod dany temat, żeby to zbudować, po prostu wiedzieć, co się robi. Więc tu są 2 odpowiedzi. Jest to 2 godziny gadki do mikrofonu, albo jest to 4 dni przygotowywania się.
3: Dziękuję.
5: Bardzo proszę.
4: Na jakim etapie ingerujesz najmocniej w tekst autora?
5: Tekst autora? Ja trochę nie rozumiem pytania. Na jakim etapie... chodzi ci o to, czy ingeruję w to, co ktoś do mnie powiedział?
4: Mhm.
5: To staram się tego nie robić. To jest taka zasada, że... Osoba, która jest moim rozmówcą, ma u mnie w audycji, u mnie w programie mieć pełną wolność. I nie wpływam na to, w którą stronę pójdzie rozmowa i jak będziemy profilowali kierunki tych tematów. Wszystko pozostawiam rozmówcy. Jedyne, co ograniczam i na co się nie zgadzam, to jest cenzuralność, czyli nie wolno przeklinać.
3: Czy chce pan kogoś pozdrowić?
5: Oczywiście, was chcę serdecznie pozdrowić, całą waszą redakcję i waszych wszystkich słuchaczy. No i ludzi, którzy przyszli na waszą antenę i na waszą audycję dzięki temu, że ja tutaj jestem. Dziękuję wszystkim serdecznie.
4: Dziękuję.
0: Dzisiaj to jest jakiś Matrix w ogóle. Ja jestem w roli osoby odpytywanej. Puszczam to w radiu, w którym to ja rozmawiam z ludźmi, którzy ze mną zrobili ten materiał. Tak? Tak. Udało mi się to złożyć do kupy. Dzień dobry znowu, panowie, jesteście w studio. Pierwsze pytanie do was to, jak wam się w ogóle podoba w studio? Czy to, co ja wam pokazywałem tam w tej szkole, jakkolwiek się ma z tym, co tutaj widzicie, czy to jest zupełnie co innego? Podobnie czy niepodobnie?
2: Trochę podobnie.
0: Trochę podobnie. Czy coś, Janku, coś ciebie tutaj szczególnie zainteresowało? Co ci się najbardziej podoba w naszym studio?
2: Nie wiem, że tu wywiady są?
0: Że wywiady są.
2: Słuchawki?
0: Słuchawki, mikrofony, sprzęt. Podoba ci się sprzęt w ogóle?
2: Tak.
0: Chciałbyś tego, co ja tu mam podotykać? Mogę ci udostępnić i sobie puścisz kolejny utwór.
2: Okej,
0: tak zrobimy. I jutro, albo pojutrze, albo kiedyś tam z kolegami powiesz, słuchaj, to puściłem ja. I możesz sobie na tej stronie, na tej audycji posłuchać tego, co ja sam puściłem. Ja w ogóle jeszcze raz chciałbym wam serdecznie podziękować za ten wywiad. Panowie byli pierwszą grupą, tak?
6: Tak, zgadza się. Nie dość, że było najtrudniej, tak jak mówiliśmy, bo to był wywiad z profesjonalistą, to jeszcze byli pierwsi.
0: Tak, ja się tam zająknąłem trochę i się pomyliłem i nie jestem wcale z siebie taki dumny.
6: A chłopaki są dumni i powinni być, bo sobie poradzili świetnie.
0: Chłopaki są bardzo dumni i bardzo dobrze. Świetnie to zrobiliście. Pytałem już też poprzednie pary, teraz usłyszeliście siebie tak naprawdę, jak wam to wyszło? Jak to oceniacie z perspektywy? Czy fajnie słuchać siebie w radio? Fajnie wam się słucha siebie, czy to nie jest przyjemne?
2: Fajnie.
0: Fajnie słyszeć swój głos?
2: Mhm.
0: O, to jesteś w mniejszości. Większość ludzi twierdzi, że to nie za ciekawie siebie samego słyszeć, więc super, że jesteś z tego zachwycony. A ty, mój drogi przyjacielu?
1: Dla mnie też jest fajnie.
0: Fajnie, przyjemnie.
1: Tak.
0: Super. Ja. A tutaj co pan chciał powiedzieć? Proszę bardzo.
7: Nie, takie dobre wskazówki tylko tutaj.
0: A, czyli to były wskazówki. Proszę państwa, tyle w studiu się dzieje, że ja tak naprawdę jak miałbym opowiadać na każdy aspekt, który mi w oczy wpada, to chyba żadnego zdania bym całego nie złożył, bo w oczy wpada co chwilę coś. Naprawdę, tak potężnej grupy tu jeszcze nie było. Ja się z tego cieszę bardzo mocno, że przyjechaliście taką grupą. To wszystko jest dla mnie nadal niewiarygodne, bo dodajmy jeszcze, że Wiesbaden, pewnie nie każdy z was jest z Wiesbaden, no ale Wiesbaden od naszego radia jest kilometrów 60?
7: Około 40.
0: Około 40, no to przestrzeliłem, bo ja jeżdżę obwodnicą dlatego. Tak się zdarza.
7: Teraz remonty, także to jest bardzo prawdopodobne.
0: Tak, w Niemczech 40 to jest prawie zawsze 60, bo trzeba się naomijać. Także wow, tutaj też istotnie bardzo mocno dziękuję rodzicom, którzy was tutaj dostarczyli, bo bez rodziców to byście tu raczej sami nie dobiegli właśnie przez te 40 kilometrów. To myślę, że od momentu, kiedy zrobiliśmy ten wywiad do momentu, kiedy jest audycja, byście nie doszli nawet. Tak by to było.
7: A tu większość dzieci nie tylko z Wiesbaden, jest tak tylko z całych okolic. Także to jest i Mainz, i Rheingau, i no całe okolice po Epstein, Kelkheim.
0: Brawo.
7: Także nie tylko Wiesbaden. No jak widać, rodzice są bardzo zaangażowani, chcą przywozić dzieci do naszej szkoły.
0: Nie do wiary. Świetnie. Dobrze, no mamy już cały ten materiał zrealizowany w terenie, że tak powiem, zaliczony. Już słyszeliśmy wszystkie z wywiadów, jakie udało nam się zrealizować po zaledwie godzinie przedstawiania i informowania młodzieży o tym, jak wygląda praca radiowca, na czym ona polega i z czym się wiąże. Właśnie takie cztery rozmowy nam wyszły. To może ja jeszcze się zapytam ciała pedagogicznego, czy jesteście zadowoleni z tego, co udało się młodzieży wskórać przez tą godzinę?
6: Znaczy szczerze, no ja jestem zachwycona.
0: Ja też.
6: Ja jestem zachwycona, naprawdę. Ja po pierwsze frekwencją, tym, że przyjechali, że chcieli się tutaj zjawić w sobotę wieczorem. Po drugie to, jak sobie z tym wszystkim poradzili, ze stresem. I brawo.
0: Brawo.
6: Naprawdę jestem dumna. Brawo.
0: Brawo do przodu.
6: Sobie poradziliście.
0: Niech informacja o tej waszej szkole idzie jak najbardziej w świat, chociaż jak już wiemy, ile miało lat?
6: 28?
0: Czyli chyba nie ma kogoś, kto mógłby o tym nie wiedzieć w waszym regionie.
7: No działamy 28 lat już nieprzerwalnie.
0: Okej. To raczej tam Wiesbaden, okolica, to są wszyscy świadomi.
7: Szkoła jest dość popularna, dość znana Wiesbaden w naszej okolicy.
0: Świetnie, ma być jak najbardziej znana, bo to są świetne inicjatywy. Ja to w ogóle jestem zachwycony, że w tej Hesji sobie tutaj urzęduję i właśnie w tym okręgu, gdzie mamy tak
7: Zapraszamy
0: wiele...
7: naprawdę wszystkich, bo robimy, jak widzicie, naprawdę fajne rzeczy. To są nie tylko wywiady radiowe, ale to są i goście niesamowici, którzy do naszej szkoły przyjeżdżają. przyjeżdżają. Także
0: ja myślę sobie, Szymonie, że jeszcze w następnym wejściu, tak pod koniec, zrobimy sobie taki krótki blok z tobą i może omówiłbyś właśnie, jak się do was dostać, bo to też chyba jakieś tam warunki pewnie trzeba spełnić, prawda?
7: Okej, dobrze.
0: Pewnie tak. Kto jest zapowiadaczem kolejnego utworu? I jaki to jest utwór, bo ja nie mam pojęcia.
8: To jest utwór Renaty Przemyk, Makijaż twarzy.
0: Bardzo proszę.

0: Uff, szanowni, to już jest naprawdę ścisła końcówka naszej audycji i rzutem na taśmę mamy taki jeden z punktów bardzo istotnych, obowiązkowych, ponieważ jesteśmy radiem lokalnym, polonijnym i w naszej misji jest informowanie ludzi o jakichś aktywnościach, które się dzieją w regionie i wiem, że Szkoła Polingua wraz ze swoimi uczniami takie wydarzenie przygotowuje. Proszę bardzo.
1: 24 maja zapraszamy na festyn z okazji Dnia Dziecka, organizowany przez klub piłkarski Polonia Wiesbaden i przyjaciele oraz TuS Medenbach. Festyn odbędzie się na stadionie piłkarskim Am Sportfeld 2, Wiesbaden-Medenbach. Zaczynamy o godzinie 13. Przewidziano wiele atrakcji dla dzieci, jak turniej piłki nożnej, do którego rozgrzewkę poprowadzą polscy żołnierze, występ pokalo. Polka Folk. Dzieci jak zabawy prowadzone przez animatora.
2: Nie zabraknie dmuchańców, malowania twarzy, warsztatów kreatywnych. Dorośli również nie będą się nudzić. Będzie można obejrzeć mecz naszych piłkarzy z Polonii Wiesbaden pod hasłem Wykop Hejt, spróbować potraw polskiej kuchni, rozejrzeć się za czymś ciekawym na kiermaszu polskich książek albo potańczyć, bo będzie z nami DJ Rafael. Zapraszamy wszystkich 24-5 do Wiesbaden. Zapowiada się świetna zabawa.
0: Brawo, dziękuję bardzo za przeczytanie tych newsów. Ja tylko dodam, że Polonia Wiesbaden to jest też jak najbardziej grupa bardzo mocno zaprzyjaźniona z naszym radiem. Serdecznie pozdrawiam trenera Skoczylasa. Teraz pani dopowie tutaj, rozwinie nam, tak? Czy nie? Czy co miało być? Bo ja może już wyleciałem z naszych ustaleń. Aha, teraz porozmawiamy o tym, co mówiliśmy przed wejściem, czyli jak się do waszej szkoły dostać, bo podejrzewam, że po tej audycji może się kilka osób zainteresować.
3: Oby jak najwięcej. Zawsze potrzebujemy i czekamy na nowych uczniów. Do naszej szkoły je się bardzo prosto zapisać. Wystarczy napisać do nas maila pod adresem kontakt@polingua.de i tam dostarczymy wszystkich informacji, jakie, co potrzebujemy, aby się zapisać. Prowadzimy szkołę od trzeciego roku życia, dla dzieci od trzeciego

0: Tylko i działamy tak.
1: Świetnie, no to nic skomplikowanego. Bardzo, bardzo, bardzo prosta rzecz. Ja chciałbym się jeszcze dowiedzieć, bo już jak tak z gronem pedagogicznym poruszamy tematy, to ile w tej chwili wy macie tych grup wiekowych i na jakiej zasadzie wy to dzielicie? Bo ta ostatnia na przykład to jest aż 5 lat łączy, tak? Od 10 do 15.
0: Aktualnie mamy 6 klas. 6. Są to dwie grupy przedszkolne, dzieci w wieku od 3 do 5 i od 5 do 6 roku życia oraz 4 klasy szkolne, gdzie są to klasy łączone z 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Natomiast ostatnia klasa właśnie pani Małgosi jest to klasa jakby taka zbiorówka dla dzieci, które nadal chcą i rodzice chcą, aby dzieci uczyły się języka polskiego.
2: Niestety nie możemy zrobić klasy tylko na przykład dla uczniów 15-latków, ponieważ ich jest, jak sam zauważyłeś, 2. Dlatego jest to klasa łączona, ale bardzo chcemy, żeby zostali jak najdłużej w naszej szkole, żebyśmy po prostu mogli jeszcze być, dawać z siebie to, co potrafimy najlepiej.
1: Ja absolutnie nie narzucam, że wy powinniście cokolwiek, bo tak jak już tutaj zostało ustalone, jesteście ludźmi woli i nie jesteście w pracy, tylko robicie cuda dla naszych podopiecznych. Ja też mam Janka. Panie Szymonie, oboje mamy Janków i ja myślę, że mój Janek będzie u pana w szkole.
0: Bo wszystkie Janki to fajne chłopaki.
1: Wszystkie Janki to fajne chłopaki. On póki co jeszcze się bawi i tańczy, bo on w tych godzinach, w których wy się uczycie, to ma krakowiaka. Mamy tutaj w Griesheim też na bardzo podobnych zasadach dającą ekipę. Znacie ich doskonale zresztą, bo tutaj polonijni działacze się dość mocno przecinają i wymieniają. Także... To jest piękne. Też chciałbym tak poza samym tematem szkoły wspomnieć, jaki ogrom mamy tych organizacji tutaj i na ile sposobów można się tego języka uczyć.
0: Oczywiście, że tak. W samym Wiesbaden są dwie polskie szkoły. Tak. A w regionie jest do tego Eschborn, Frankfurt. Frankfurt ma polskie szkoły, Darmstadt ma polskie szkoły. A wracając do tej klasy pani Gosi, właśnie tej najstarszej, to jest to wbrew pozorom klasa najbardziej zmotywowana, bo te dzieci, mimo że już mają te 14, 15, 16 lat, to nadal chcą przychodzić do tej szkoły i nadal mają właśnie tą chęć uczenia się języka polskiego.
1: Pięknie.
0: Mimo, że ten wiek już taki trochę nie sprzyja, to już pojawiają się pierwsze bunty, ale mimo to przychodzą i chcą czerpać wiedzę.
1: Dobrze. Przerwiemy sobie jeszcze tą końcóweczkę, po której przejdziemy już do podziękowań i pozdrowień. Tymczasem zapowiedź ostatniego lub przedostatniego dzisiaj utworu i co to będzie takiego?
3: Posłuchamy utworu Maska zespołu Kwiat Jabłoni.

0: Jesteśmy u progu naszej audycji. Zostało nam minut około 8. Większość grupy jest przede mną. Ja zadam takie ogólne pytanie, na które pewnie odpowiedzi nie uzyskam, ale może. Czy ktoś chciałby sam z siebie coś powiedzieć do mikrofonu? Na przykład kogoś pozdrowić albo podziękować sam siebie. Czy jest taka osoba? Proszę bardzo. Tylko przedstaw się na początku, bo dzisiaj mamy taką rozmaitość gości, że myślę, że nasi słuchacze z głosu nie rozpoznają, kto mówi.
1: Więc nazywam się Pola i chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę, przede wszystkim mojego dziadka i chciałabym też podziękować, że mogłam brać udział w radiu i no.
0: I pięknie. Czy ktoś jeszcze podobnie chciałby się wypowiedzieć? Bo właśnie tak, jak to zrobiła Pola, tak wyglądają końcówki audycji. Pozdrawiamy rodzinę, znajomych, proszę. Daniel, tak?
2: Daniel. Tak, Daniel Garcia Vargas. Ja chciałbym pozdrowić moją rodzinę w Polsce, w Szczecinie.
0: Proszę bardzo, pięknie. Pozdrawiamy całą rodzinę. Czy ktoś jeszcze z pozdrowieniami? Bracia? Bracia, pozdrówcie się chociaż nawzajem. No weź pozdrów brata, no nie bądź taki.
3: Pozdrawiam swojego brata.
0: O, który stoi za tobą. No powiedzmy, że on te ozdrawiasz?
4: Też.
0: Tak, też. Troszkę z dalsza, nie bezpośrednio, ale są pozdrowienia. Dawid, ty dzisiaj mało się udzielałeś. Dawaj jakieś pozdrowienia na koniec.
5: Taki bystry. Pozdrawiam mojej mamy pozdrawia, moich dziadków. Ciocie wszystkie. No.
0: Pięknie, super.
5: I mojego malutkiego brata.
0: Masz jeszcze malutkiego brata?
5: Tak.
0: A będzie chodził do szkoły polingła, czy już chodzi?
5: Chodzi już. Tak.
0: Wy tam macie same rodziny w tej szkole. Wow.
6: Bo my jesteśmy wielką polską jedną rodziną.
0: Wielką polską rodziną, która coraz częściej będzie gościć w Radio Darmstadt, bo to radio, te rodziny polskie tutaj tak trochę jakby zrzesza, nie? Tak nam to wygląda. Ładnie. Czy jest ktoś jeszcze? Bo nie chciałbym nikogo pominąć. Nikt się nie wyrywa do odpowiedzi, ale wiem, ty chcesz coś powiedzieć?
3: Nie.
0: No to nie machaj tam przy kieszeni, panie, koszuli swojej, bo ja myślę, że ty się wyrywasz właśnie do odpowiedzi. To ja wiem, że my tutaj mamy na koniec taką przemowę świetną przygotowaną, prawda? Jest takowa, to ty się już powoli do tej przemowy przygotuj, weź sobie zorganizuj któryś z mikrofonów. Ja też muszę podziękować i moje podziękowania mogłyby trwać do końca tej audycji, czyli jeszcze przez te 5 minut, bo ja jestem wam przede wszystkim bardzo mocno wdzięczny, waszym rodzicom, właśnie nauczycielom, tym wszystkim, którzy powodują, że wy tak ładnie mówicie po polsku, że się otwieracie, że chcecie rozmawiać i że kultywujecie tą naszą polską tradycję, ten nasz piękny język na niemieckiej ziemi, gdzie te języki naprawdę sobie wchodzą w drogę, nie sprzyjają za bardzo, są totalnie odmienne i wykonujecie niezmiernie trudną robotę, bo z tego, co wiem, to się zmienia, ale zmienia w zależności od źródeł, ale język polski jest trzecim albo drugim najtrudniejszym językiem na świecie, trzecim na pewno, czasami jest drugim, mówi się, że mandaryński jest pierwszy, drugi jest polski. I naprawdę tylu odmian i takiej gramatyki jak my nie ma nikt i ortografii, więc wow, czapki z głów. Ja pozdrawiam wasze rodziny, waszych opiekunów i tych wszystkich, dzięki którym mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. I jeszcze już ostatnie słówko jest do oficjalnej przemowy, bo jeszcze sobie zagramy. Proszę bardzo.
7: Słuchali państwo audycji Danuta w Radio Darmstadt. Wielkie podziękowania dla pana redaktora za to, że zaprosił nas do swojej audycji. Dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali.
0: Ja również pięknie dziękuję. Jeszcze powiedz, jak się nazywasz po tej pięknej wypowiedzi.
7: Jan Janczyk,
0: to był przed państwem. Czy jeszcze ktoś z grona pedagogicznego chciałby coś dodać na sam koniec?
8: Ja również chciałam podziękować za taką szansę, że dzieciaki mogły się tutaj zjawić i mówiłam to już raz, ale chyba powtórzę, bo to jest bardzo ważne, że jestem z was dumna i poradziliście sobie dzisiaj świetnie, także brawo.
0: Brawo, pięknie, ja też gratuluję. Szymon?
6: Ja również dodam, że naprawdę też jestem bardzo dumny z naszych dzieci. Oby najmłodsze pokolenie owocowało temu i jeżeli z tej naszej dziesiątki chociaż jedna osoba w tym radiu kiedyś jeszcze zasiądzie, to już po drugiej stronie, to będziemy się z tego bardzo cieszyć, że mogliśmy przyczynić się do tego.
0: Dobra. Ja teraz spróbuję wykonać taki mały performance i zrobię coś spontanicznie. Czy wszyscy mnie słyszą? Proszę pomachać, kto mnie słyszy. Wszyscy mnie słyszą. Pięknie. No to tak samo jak pomachaliśmy, to tak samo teraz ja odliczę 3-4, a wy na pełną moc, na pełne gardło, najgłośniej jak potraficie, wykrzyczycie Polingua, ok? No to uwaga. 3, 2, 1 i...
4: Polingua!
0: No i dziękuję Państwu bardzo. Jacek Sabok, zapraszam w każdy trzeci i piąty piątek miesiąca od godziny 19 do 21. Moja audycja nazywa się Danuta. Było mi, jak zwykle, niezmiernie miło. Kto zapowiada ostatni utwór? Czy mamy? Chyba mamy.
9: Ostatni utwór to utwór Igi Jaworskiej, Pustynia.
0: Proszę bardzo, Pustynia przed nami. Dobranoc.